nasza Aligi. Ajde, Fima, ajde, Psonio, ajde, Simon, Lonio, a krzypniesz, jesz, mam miasto.